0: Abu.
1: Sentocele blisko tule podľa mňa.
2: A slúchaj do siebie.
3: Ani cieniš do siebie słuchacz, ale tyś radio słuchacz, poskacz, jedząca rano wie za tema, aż to słuchacz radio nosowie, prawa serbska hućba pala nas w programie. Tu te tytule na nas dżęca czekaja. Szeho wierzkie, śpiewa Andreas Becking. Matthias Kiesling, nie może zabyć. A dżęca rano, wubudzi nas Maria Matzyna. Wszystkie tutaj tytule czekają na nas, k kofie piczu, hać do 60.

Domastwo, przeczulu ochanowskie cukwiny żwole, jeszcze za nowy lift romadziło. 27 tysiąc a 400 euro są to na romadzili. A ja z tym je darowanska akcja nie tylko też zakończona. Poprom bychu samo już o zajszo skończyć moli, przecież to samo trochę wiac, hać biescuwa trybne. Z tym może bratrowska wosada swój skipodziel za lift nie tylko już o zapłacić, kotrusz je miastem też już o zatwarjany ten lift. Zbytk penis tun cieca nabok położyć za możne reparatury w przychodzie. Dalsze nowostki do dżęsniejszego rania ma za nas nadam Matej Dziesbok.

0: skupina Janka Hanka to by z Człowieko jasmy, to je titul z nowego albuma, który się loni wyszło. Sada mienczynu do 6 Czech je, a tuż przepadam nitko słowo za.
1: Nabożne słowo.
0: Tutaj ma dżęca Christian Klausen z Panczyc Skukowa.
2: Lubi przyposłuchaki, lubi przyposłuchają. Nydom słyszycie powieszcze. Zonicze nowosce z bliska a daloka. Dostanecie informacje o polityce w niemskiej a drugich krajach. Zawieszcze budzi też wojna tema. Wojna po wojnie sa nasvieče na škara. Nimale co chriec. Wojna po wojnie sa viedže. Bohuže pak sa vokomikne vo viele viac vojnu započnú, hač sa skunča. A ja sem tak biesmocne. Moje slova nebudú ani jenečko prezidenta, vojnského ministra alebo generála starač, minie hišče ponuč nešto zminič. Nech pak započnú při sebi. V svojej vokolinie môžu sa vo mir a pokoj starač. V svojbe, v vosadže, v vse, na džele. Krasna modlitva môva mi pomáč započína se slovami. Knieže, s čím si zemne nastroj svojho pokoja. Zabuch ľuboval, čiž sa hýča. Zabuch vodoval, čiž sa kšivča. Zabuch viazal, čiž sa vádža. Zabuch viernosť čričal, čiž sa mula. Zabuch víru přinies, čiž dvielo roža. Zabuch nádžiu zbúdžiu, čiž sú zadvielovaní. Zabuch svetlo zasvedčiu, čiž je čma.
0: Nábožné svoj kni mađenca, nadolku a zamobitosť či farskie vikarie Christian Klausen z Pančic Kukova.

Krótko po cybielki, na 7 je 6 dzień 8.43, a tu są nasze pokyby. Dzieńca do południa, a to na podżesaczych przedstawi się na wulkiej żoli dziwadwa na Rodze Budyszynie serbskie dzieciace dziwadwo Princesna Jamila posledni raz. Jutze wita serbska kuchnia za swójby varia albo peku swódne kwuszczynki nazemskimi stilu z nazemskimi wodami od 4 do 6 do nistru inkluzje w Radworju. To runia jutze, że w budeskim kamiennym domie w opraszenie czeho dla miła sa nasza demokratia szkitać. Sostrzom je prezydent Durinskiego Wustawo Szkita. Započatk je wieczor 7 w galerii Kamiennego Domu. Poladnymi już raz na kunst tydzenia. Wod piatka sem swieci so ralbicach wulki wiesny swiedzin Babe Lieczo. Piatk wod 8 wubiedzuja so tam woniowe wobory, czy zamknu so reje. A prietacz su sobotu reje. Switcha tam program do runia 8, a niedzielu potom zmia jeszcze dalszy program sprzyjotowany. Z tobą przedstawi się so potom niedzielu też koniacu sport, a przelatka starych, a nadczasnych kolesów. Oratori Wulkotna woda switchi piatk wieczor budyski kronie pra premieru Prynia Serbska Kulturna Brigada a Serbska Komona Filharmonia Budyszyn tworbu pod nawodom Judith Kubicec z Przedniesety. Dalsze przedstawienie je niedzielu potom do runia w Kronie. A do Mizniske Towarstwo Radiszka przeproszuje na hucztma literalny wieczor. Piatk wieczor na powasy mich.

Hatych mi polat nie minitko jeszcze raz zroczo. A to na eventy zajszwich dniu. A to z pomocą naszych nowościów we wobrazach. To szako je, nasz online format, w którym so jeszcze raz temam zajszwich dniu w formie krótkich wideowych pojeszczu winujemy. Haja, tun raz smy miasturim pobyli na jechanskim a skakanskim turnierie w Horkach. Jak so tam serbscy konio sportowcy w ubiedzu ja miasturim bobkecy, matikecy, zarodnikecy. Wszyscy są tam przez wysokie zadzioki skakali, kiba są dresuria w ubiedzu wali, wiac w tym po takim naszych nowościach w obrazach. Pokukniemy też jeszcze raz na rozżonowanie biskupa Tymo Ewersa Drieżdżanach, gdzieś jako bychu też drużki jego wopytali. Dalej zladujemy na jubilejne zariadowanie 530 lat budyski kamienny dom. A wieso, też my tu świecimy, przetoż jelica jubilejne leto 520 lat telewizyjny magazyn Wulatko. Też o tym widzicie jeszcze raz niekotre impresje naszych aktualnych nowościach we wobrazach. Szczeli nietko cipni? Nasze app MDR Serbia, a na naszych stronach internetu, k tomu szitko namakacze, nasze nowościach, nowościowe w obrazach to są.

0: Na, probierst du mich hier?
1: Serbski Rozwus. Wo ist je? W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budyżin zmieje w nowej rajnej dobie do romady 21. premieru, a z to wiacore serbske. Serbske modzinske dziwadło na przykład przedstaje inscenację Kuwades Serbia. Na ulke jewiszczo przyniesu komediu Czakacz na bus od Olivera Bukowskiego w reżii Ester Undes, a składostnie Jurija Kochowych 90. narodnin je inscenacja Donisz Wiśni na kcie planowana. Mimo toho ma NSLJ w nowej rajnej dobie dwie elewce, z tej to Tadeja Bedrichec a Halina Szynec. Twarska dowolność za prynny twarski wotrysk Serbskiego Foruma Wiede na Lauskim Arealu je czara dojszła. O tym informuje dyrektor założby za serbski lud Jan Buda. To rzeka, że może założba jako twarski knies wupisania przyjotować a wupisać. Kajż Buda dalej zdzieli, zaja so 24. septembra archeologiske wurowania, kiż maja hać dochod zakończeny być. Z początku oktobra odmie so symboliski prynny zaru. Poprawne twarskie dzieła maja so we naliczu 2017. Sezona w Kupielach w Horní Łužice je niemale wszędzie zakończona. Jara spokojom ze sezonu je puhanski miszto Uwe Mikl w Kulowskiej Lisnej Kupieli. Z 21.500 opytowarymi bychu lica 6.000 wiac hač loni. Tež Kupiel w Kumwałcze tuka na wiace w opytowariu hač hewak konkretnych liczb pak jeszcze nie je. Kupiel w Porchowie je jeszcze hač do końca miesaca otyrena. W Bad Kissingenie zahaje sadżęca międzynarodny kongres w bajkach, na którymż są też Serbia zastupieni. Hesło rzeka człowieckie bycze w bajce, a w sredziszczu z tej praszenie, że bajki w człowiekach upraja. Hacz do niedzielę oczekuje niedzie 200 wobczelników. Zaradwary z tej europejska bajkowa tłożność, a bajkowa założba Walter Kahn, gdzie się dr Zuzanne Hose na przedsedka kuratoria. Kulturna wiadomostnica ze Serbskiego Instytuta je kongres sobą organizowała. Ona nawieduje miestrujm dziełaniczku w stawizny krawata. Sportowe towarstwo Soku Ralbice Hockey ponuje tuczasne zromanie z gminu Ralbice Rożant a sponsorami Twerde Rajniszczo. Po 30 letach doby Sohonia Wąszta nuznie zanirować, zo nebychu so sportowce zranili. Na jara dere z dziarzanu spodniu Wąsztu rozdzieluje wienate cwrma z Hockey ze specjalnej maszynu teledny 500 tonu granodioryta. Gmina Ralbice Rożant podpiera zanirowanie z 20.000 eurami. Konc oktobra smieća Ralbičanscy kopario Twerde Rajniszczo zase wuživač. A to one wichu, naše povest čekiš namakače dale na našej internetovej stronie a ve našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokaza miestem v Budyšine 22 stopňu, dženca rauno na pošešči bichu to hišče 22. Haj, k tomu čaja mročele na nebiu, te nás dále převodža s blakami so sluncora s mies mročelemi pokaza. Poponiu su tu a tam dalše švíjele možne pohony v Užice, a nás převodža cuni vecik, kýž přinže se zapada, a v biu dňa to zmieme hišče maximálne 21 stopňu.
0: Kečbu, když jedeče po až 4 tu do Budyšina, mies Ohonom a Porchovom tam leží plasty džil na jistný, mies Ohonom a Porchovom po 2 až 4 smír Budyšin leží plasty džil na jistný a v Ronom tam je viesná droha dospoňa zašla Hanna a to již od spočatka se hač k Trebinskému puči, tam je dženca rano prasnemu, nezbožo se stavo Tuše tam, hej, vesna droha, zaurena.
1: Serbski rozvoz.

A jeszcze dalszy w obkadnym pokiem mam w utrym na Jack Swionemu przyposłuchary, który się runie tu do studia dzwonił. Wyskacz z tej, a to wysłanie Bążczy, Smir Budyszin, tam choreka na horce, gdzie się to zwuczoła niszczo za psy, tam po takim nakuśty pad kiczpójczy, Swonie Bążczy z tej, wyskacz Smir Budyszin, gdzie się to zwuczoła niszczo za psy, to je tam choreka na tej horce. Wutrobny Jack przyposłuchary za krótki telefonat, za informację.

Dzisiaj zaczmienczynu ponapu w 8 je, a ja woczynu zała z protyczku, ale tam kotre terminy mamy kunst tydzienia nie stio. Połny kunst tydzienia nam kiwa, to może wam netko hiżo rec. Tak na przykład, świeci oratorii Wulkotna woda, piatk wieczor budyskiej kronie prapremieru. Je to świetne oratorii z Piera Mirčina Veclicha. Spiewa prynia Serbska kulturna brigada, a k tomu hudzi Serbska komorna filharmonia Budyżin. Stuż piatk na prapremieru nie może, niedzielu je dalsze przedstawienie kronie. Ralbicach kiwa wulki hoka dok, wiesny zwiedzień, baby leczo, piatk wubidżuje se tam wieczor 8, wonjowe wobory, przyzamknu so rie, a switchy so wieza cywy kunstydzenia jeszcze dale, sobotu wieczor, su wiesnynio program przyjotowali, potem znowa rie, a zase dalszy program tunstrzyjuje potem niedzielu, tyż to su se wiesnynio niszto wumyslili, a zdobom przedstaji so koniacy sport a przelatka starych a nadczasnych kolesu. A to runia piatk ma so spiechowanske towarstwo nastawacje swobodnie serbskie szule Nebelčice założyć. K tomu su šice zajmcy przeproszeni, na wieczor na popieczych to budże Nebelčicach Lipowa droha čisło piatnacze. Na tym terminie spostrzeczkuje se potem też informacje o stawie przyjotu szule, kotraż ma od szulskoj leta 2008-2009-2009 započeć. A domizniske towarstwo Radiška te przeproszuje na hućbno literane wieczor składnostnie 100 a cicy tych narodninu Marie Grolmuse

zadowolu. A też tutaj tytule zawies czy lubujecie? Duett Michaele Melzerowie am Mirczyne Wetzlicher. Zwietron Doswunca poda sa znamiczem Sarano Monika Klesec. A satelit po usuwaniu je nam Mario Hess. A nieczko, je tu śpiewaka Holly Humberstone na rzecz To Love Somebody.

0: A ja prajo kikarahi, ja z dupkom, na podziewieczich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budyżin zmieje w nowej rajnej dobie do romady 21 premieru, a z to wiacore serbskie. Serbske modzinske dziwadło na przykład przedstawi inscenację Kuvades Serbia. Na wulke jewiszczo przyniesu komediu Czakać na bus od Olivera Bukowskiego w reżii Ester Undes, a składostnie Jurija Kochowych, 90 narodnin, je inscenacja Doniż Wiśninakcie planowana. Mimo to ma NSLJ w nowej rajnej dobie dwie elewce, stejto Tadeja Biedrichec a Halina Szynec. Sezona w Kupielach w Hornej Łużycy je niemal szucze zakończena. Jara z pokojom ze sezonu je puanski mistrz Uwe Mikkel w Kulowskiej Lesnej Kupeli. Z 21.500 wopytowarymi biechu leca 6.000 haczloni. Tyż Kupiel w Kumwałcze tuka na wiace wopytowariu haczewak, konkretnych liczbów pak jeszcze nie je. Kupiel w Porchowie je jeszcze hacz do końca miesaca otevrena. Twarska dowolność za prynny twarski wotrysk Serbskiego Foruma Wiede na Lauskim Arealu w Budyżynie je czara dojszła. O tym informuje dyrektor Zawożby za serbski lud Jan Buda. To rzeka, że może Zawożba jako twarski knies wupisania przygotować a wupisać. Kajż Buda dalej zdzieli, zahaja so 24. septembra archeologiske wurowania, kiż maja hać dochod zakończeny być. Z początku oktobra wotmie so symboliski prynny zaru. Poprawne twarskie dzieła mają się potem w nalieczu 2027 zahajić. W Bad Kissingen je zahaji sojensa międzynarodny kongres w bajkach, na którym są też Serbia zastupieni. Hesło rzeka człowieckie bycze w bajce, aby zredzić szóstej praszenie, że bajki w człowiekach upraja. Hacz do niedzielę, oczekuje niedzielę 200 wopczelników. Zaradwari z tej europejska bajkowa tożność a bajkowa założba Walter Kahn, dzieje się dr Susanne Hose na przedsedka kuratoria. Kulturna wiadomostnica ze Serbskiego Instytuta je kongres sobą organizowała. Ona nawiaduje miastrujem też dziełaniczków a stawizny krabata. Sportowe towarstwo Soku Ralbice Hoki ponowia tu czasnie zromanie z gminu Ralbice Rożant a sponsorami Twerde Rajniszczo. Po 30 litach doby so Hornia Wąszta nuznie zanirować, zo nebychu so sportowce zranili. Na jara dere z dziarzonu spodniu Wąsztu rozdzieluje wienate cwyma Soku ze specjalni maszinu teledny 500 tonu granodioryta. Gmina Ralbice Rożant podpiera zanirowanie z 20.000 eurami. Konc oktobra smieća Ralbičanci koparja Twerde Rajniszczo potom za so wuživač. A to one bichu, naše povestče, kiš namakače dale na našej internetovej strane rune, takaj šve naši dabondne app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu kvilu je so sunco trošku vudrapalo, mi je s bročelemi Budešine, žive slibro pokaza dale 20 stopnju. Močele te nas dale prevoča, ale z blakami so sunco predso zaso raz predreje, poponju to su dalše švijele možne. Duje cuni vecik, kiš duje ze zapada, a žive slibro te zaleze na maksimalnje 21 stopnju dženca, juce potom cele podobne minjate vedro, a tež temperature.
0: Stuš ječe přes Rono, abo chce tam jičnich gečpuje, vjesna droha je tam dospunje zašlahna, tam je dženca rano, hajso njezbožo stavo je prasnovo, vjesna droha v Ronom je potekim dospunje zašlahna.
1: Serbski rozvoz.

Ja bym nie tylko sobą jeździł, ale to na żel tak dyrę nie mogę. No haj, przyjrzym, mam szako ta was też pokiły, to nie jest tak dyrę z wyzdaniem. Cześć twórcz na żelicz, nie do mnie. Dżęca do podnia, a to na poczesaczych, trojka za cześć twórcz hodziny, przedstawi się k poslednemu razy inscenacja Princesna Jamila serbskiego dziczacego dziwadła przy NSLG. Jutze wita zaso serbska kuchnia za svojby, varia abo peku svodne kvoščenki z nazemskimi pvodami. Jutze vod 4 do 6 dvorništu inkluzije v Radvorju. Čehod lamiva sa naša demokratija škitač, to je prašenje, kotruž objednava so jutze večer kamientnem domje, s hoščom je prezident Durinského vústavo škita. Za počátk je sedmich v budeským kamientnym domie. Nová Vúžijská filharmonia štartuje júce do nového koncertového sezóny a svedčí přitom runočasne svoje 30-letné obstače. Na programe stia mestrujem tvorby Richarda Strausa abo Antonina Dvořáka. Jutze večer na povosmich nemsko-serbskim ludovim dživadle doživiče tutun koncert. Pjatk ma so spichovanske dvorstvo nastavacije svobodnije serbskije šule Nebelčice založič. K tomu su šice zajmce preprošeni, a to na popečih do Nebelčic, do Lipoveje drohi čisto pjatnače. Tam sposredkuje so tež informacije vo stavje přijotu šule, kotraž ma vod šulskoho leta 2028-2029 započeč. A domy z nízke tovarstva Radiška te přeprošuje na hučno literárne večer skvadnostnje 130 národnin Marie Grolmusec a postatých posmiertnin Marie Kubašec, a to piatk večer na po Vosemich. K tomu zaklinči tiež jazzová vúčba skupiny Sotre Vesela z Lipska.

Radio Anjeżli aż se aktualnym czojeniam przy obrożiomy zbiwa Juliana nad porobotom aż co do prytka nuły pusie opytasz licho tu cuś.

0: На кінці тижня, що доживіли цілу майн, цілу копіцу культурних зарядувань у Говедолні Вужице, то йоме теке гронива та шеф-редакторка нашого сарського тижніка Нове Цасник винайонинто при телефоні Добре Жін Каталін Порацкоц.
1: На добре жін.
0: Йо, це то шукно йо, а то завище се відпищу я теке винову удашу Цасника.
1: Na to na kuste pato mogu zlubiš. Jo, jo bylo wiele, wiele los. Na końcu tyženja my sme duce byli p celej Dolnej Wužice, môžeme tak gronić, do Kulaš. Tam su byli muzeowe noce, v Dešnje, v Berkoach a v Janšojcach. V šakých sach su svišili žnune naogi, a v Goukocach jo se vetmir bošajnski cerkvine žeň.
0: Jo, pen, jo zase nareže ten cerkvine bok.
1: To na kuste pat, tam zgenja šo napšikvat nieco v selskim pežilu togo velikego svieženja v grotku, tož ten sviežen gromaže vesrejš jo mil tek serski cerkvine pežil, tam jo Elias byse v serskej rece citao.
0: A pen sme ga doživili ten jaden abo drugi jubilej?
1: Ja, tych jubileo jo było takie wiele. Już w Janszolcach słyszeli miejsce, gdyż to tak liczymy trzy jubileje. To kolaż Janszolski muzej obstoje miastem trzydziestu lat. A to są tam se gorzece słyszeli w ramiku muzejowych nocy. A ta dzisiejsza w Janszolcach, ta nie o jano już czterdziestu lat. Moda albo stara, ale jo tak 5-20 lat żył witaj projekta. Jo, a se wie, aż su tam wiele cesnych gości mimo przyszło, aby jubilaram gratulirowali.
0: Jo, a w dalszych jubilejach możesz a tekę cytać w nowym udaszu naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik, a przy telefonie jo była szef-redaktorka Katalin Poradzkoc. Uczawny, że Katalin, pen życym redakcji jeszcze rednu sorodu.
1: No uczymy żyk, a to życzymy wam w waszej redakcji, a wam, lubi przysłuchariateke.

Nicht so zwischen Minsker Rätsel, Niamer, teuer den verbalen Aspekt, nasche serske Rätsel, ako oboga schio serske Rätsel, a druge svojenske Rätsel, wiecze bujo to Thema, w naszym przynosku, brzome k tomu wyrozgronie z ekspertami, w naszym reżie obzwadna serska Rätsel zabieramy se wysybnie z temami, ako su casu czuszku kontrowersne, ja, na tom, że schon naraz gebirsch, a na druge Thema teke. Zinsöchne Programm chlose nakönz, senagiam aschios vam spätobau, ja som Anja Kochreut-Schwarzowa, mecha se derie, spätob nu, sriodu vam jitzem.

Ju anjeżli aż sa aktualnym czojeniam przy obrożiomy zbiwa Juliana nad porobotom, aż co do prytka, nowe pusie opytasz i licho tu cuś.

0: Na końcu tydzienia, co dożywili cewu main, cewu kopicu kulturnych zarydowań w Dolnej Łużycy, to ją my teke groniwa ta szefredaktorka naszego sarskiego tydziennika Nowy Casnik, wynajonym to przy telefonie Dobry Dzień, Katalin Poradzkoc.
1: Na dobry dzień.
0: Jo, co to szukno jo, a to zawiszcie se wytbyszczy, a teke wynowym udaszu Casnika.
1: Na to na każdy pat, to mogę zlubić. Jo, było wiele, wiele los. Na końcu tygodnia myśmy ducy byli w całej Dolnej Łużycy, możemy tak gronić do Kulasz. Tam są byli muzeowe noce, w Deśnie, w Berkołach, a w Janszojcach. W Szakichsach są swiesili żnone nałogi, a w Gołkocach już wytmier Boszańskiej Cerkwiny Żyń.
0: Jo, pen, jo zase nareže ten cerkvine bok.
1: To na kužde pat, tam zgonješo napríklad nieco v sarskim pežilu, togo velikego svieženja v grotku, tož ten sviežen gromaže vesrejš, jo mil tek sarski cerkvine pežil, tam jo Elias byse v sarskej rece citao.
0: A pen sme ga doživili ten jaren abo drugi jubilej?
1: Ja, tych jubileo jo było takie wiele. Już w Janszolcach są swieszili miejsce, gdzie tak liczymy trzy jubileje. To kolaż Janszolski muzej obstoi miastem 30 lat, a to są tam se gorzece swieszili w ramiku muzeowych nocu. A ta dzisiejsza w Janszolcach, ta nie o jano już 30 lat, młoda albo stara, ale jo tak 5-20 lat żył witaj projekta. Jo, a se wie, aż su tam wiele cesnych gości mimo przyszło, aby jubilaram gratulirowali.
0: Jo, a w dalszych jubilejach możesz czekać, co też w nowym udaszu naszego serskiego tygodnika Nowy Casnik, a przy telefonie jo była szefredaktorka Katalin Poradzkoc. Uczawnie, że Katalin, pen życym redakcji jeszcze rednu srodu.
1: No uczymy żyk, a to życzymy wam w waszej redakcji, a wam, lubi przysłuchariateke.

Sevir aż cum was tekeści na sarske blida przepszosysz, kataraż bużo żinza wiaco are w sarskim muzeju. Do tego by groniła treba my raz przestałku. Przece jano sejżysz a przysłuchasz aga teke strobe nio, za to mamy naszą muzyku tyżenia. Grają my wam sztucki z wytpowiednym rytmusom. Nie prepak dają wam po nadoku, to już znajesz o steinszopszosem, miestno treba šo za to. Žince trenirujeme našu mec. Viem, to nichten raten jama. Lážece zepere. Nímsky o to lígeštice. Ja by groniva žasaš jo dosť na zachopienku. Gaš niščo mecne dosť, pen zešo kele na doboj. Te profie vytvás zeju noze na kauč, abo sto. A gvosnie sobu lícež. Pšosem,

Nicht zwischen Niemska Rätze Niama, toyo den verbalne Aspekt, nasche serske Rätze, ako oboga schio serske Rätze, a druge svojenske Rätze, wiecze bużo to tema, w naszym przynosku, brzome k tomu wyrozgronie z ekspertami, w naszym reże obzwadna serska Rätze zabieramy se wysybnie z temami, ako su casu czuszku kontrowersne, ja na to myślę, że naraz gebysz, a na drugie temy teke. Żyńcośne program chylose na końc. Synażiam, aż ja se wam spodobał. Ja som Ania Kochoj-Czwarcowa. Miesza se derie. Spodobnu, sryjodu wam życzę.